chrzepnął, trzeba zejść brać. Do mojej to wsiekną, kto jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hocom spíší, ty